0: razem, transport good. Wszystkie zadowolone, dobrze.
1: Escoltes Ona Bitlla 107 FM.